Spowiedź stepi, pamiaty dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to do 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał, no nie stryczano duszu. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawem, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej miso. Umer z głodu z chlibem przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi, pamiaty dida Petra. Widziałem chore, zelene, syni, daleko, bars daleko, jak oblak biele. Widziałem synił, iśli gumi, letili, jak był carywskoj Bożej Matery, wielkoma oczami na mnie smutrili. I mogło najmęczego węcia. Jak się w podertych holoszenkach szpątał, jak gamciom głodu pełną szeptał, nianiu, nianiusiu, isty. I sztom mu mał rzecz, sztom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał rozwesty dwa dżerelciata syni, jak im mał strymaty dwie stróżki teple, to tekle i tekle. Chmary nad stepą horami bilili, mene żołcz tlila za plidmi, kwidmi, što się nie prijał w czornozemi. Za wiru w ich oczach wicisku, što spopaliła się brzmeny, za matir skrywamy ptacha prostertyma mnohostradalną lemkiusku. A hory, chmary bilili, klikali. Stan sklaczania wojaku stary, stan żołnierzu semoch wojen, 70 bojów, stan, ty już nie plakał, nikoli. Wos dzieci za ruczkę i matir, što ich rodyła prygorny i plun na step czorny. I pryt, ja ty dam isty. I chodzim biedna, wiewsiana, wrodzu ty czyr, kieseliciu, za Sandrin Horbok cię zakliczu do mladosty twoje dżerelciate. I piśniu samkowu zaśpiwam, pastuszu z Bijnicku, od wika do wika, wse swobidnu, pradziedziwsku, rydnu. Boga, z toho hajducy rozderli ty wernu, ciłoho, siłoho, mudroho, jak mudryst narodu. I płazniki przyszlu na rożdestwo. Najty ponajbich reczut, najsiaty kare, najsiaty wedę, na szczęścia, na zdrawia, na dolu człowieczu. Hory, chmary, płazniki biły, płazniki dobre, seret neba jak step szerokoho się stratyli. I z czymże ja przyjdę do Wancia?

Cześć, Robert.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarł to, bym był może...

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

0: zmarszczek to głos troskany. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał, bo after party cię czeka po drugiej stronie lustra.
1: Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani za szelacha put, už spitiane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

wybiegną wody, czy grzebienny z mers, czy grzebienny z mers. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji. Prosto słomy gier, prosto słomy gier. Prosto słomy gier, prosto słomy gier. Prosto słomy gier, prosto słomy gier. Prosto słomy gier, prosto słomy gier. Prosto słomy gier, prosto słomy gier.

pistoci ci ciaje, szurzie, bajera, bajera. Ciao robobolice, ciao, sužije, pa!

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny czas noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Win nastawił swój remontuar, przy tym jedno oko przyżmurył, a usta twardo przykusył. Czas lecyt. W bezdonia padat jedna chwila za drugą. Ale mało na zabiłem opowisty wam moją ostatnią przygodę. To było paru dni nazad ożywlinia do krajnio i stupeny zawołodiło człowekom. Sztosy pod ibnoho nie traflało się mi nawet jak jem w honewdach służył. Adże wyprawa na drachwy. Szto za ptycia, kaprys przyrody. Strilcia i rusznyciu poznaje się z daleka. Lem selanyna sia ne boit. Proto treba wziaty sia na sposób wdity selańskie obleczynia. Drogi panowe, wyobraźcie sobie w kińcy mene w selańskim obleczyniu. Prawdywy maskarat. Połotnianka, hajdawery, czerewiky bezkonecznie głuboky i sołomianka. Teperlem i ty medże konopoli i proso, a heł to to samo, jakby krezus sidył na stochach złota. W liwo, w prawo, na prosto, wsiady traflam na drachwy. Trach, trach, ptachy padają jak worobli. Hej, ty tam, kryczył do selanyna, szto ichał wozom. Żdyj, heł zaichaj. Pobyty drachwy ledwi pomistyły się na wozi. Jeszcze jedno. Szto dumate o tym filcy na moim kałapi? Poriadnej, nieprawda? Teper idu. Adże za 2 tyżni w chorach ostante zdorowy. Win, pośpiszni pozerajuczy na liwo, wyszedł z pomieszczenia i zatrisnął za sobą dweri. Pierwszy raz mogliśmy pryty do słowa. Posmotrymy, szto to za list. Besidował antyp, otwierajuczu kopertu. Za 2 tyżni heł na połoninach obława nadyczynu. Wszytkie okoliczne seła wozmut uczast. Do nahaniania budę najmniejsze 3000 ludy. Przyjżdżajte. Dawny znajemy. To z toho seła, zaczął antyp, o którym jem ty besiduwał, debuł jem na praznycznym weczery. Pojechamy, lublu odwyczuwaty Karpaty. Cygańska banda ciachne wydno teper z hir. Zdaje się i honwet distał taki list, wintisz bywał w tych stronach. To zagadkowa osoba, tot honwet. Win twerdyt, że był honwedom i brał uczast w kampanii sorok osmohoroka. Ale winna tako one wychladat, za młody jeszcze. Win lechko żyje, lem na polowania chodyt, ale zwyczajnie ani jednoj ptyci ne besidujuczy już odyczyni ne prynese. Zdaje się nawet, że rucznyciom ne znaje się obojty. Antyp odyszał do swoich gazdiłskich prac. A ja, wzjawszy mi kostur, wyszedł jem na pola. Świt jakby ne tot. Woda za nicz opała, a złotyste sonce bleskotiło w kaplach nicznoj i szczyrosy. Dwychnuwszy się na dalekim podolskim horyzoncie, słoneczny okruch zdawał się byty mitycznym bożkom, pokonującym zmyju i pojawlającym się jak świtły rycar. Wacerat, wodny, niespokojny idol, uspokoił się we śni, a po szerokiej nezyni rozpustyła swojej sukni kołosysta łada. Rozlała się dawna zelena krasota, a świeżość rozsypana pestiaczym witrianym strybochom napełnyła podolsku zemlu. Teper more zerna faluwało po polach,
Na niebi nie było ani jednej chmaroczki, a między polami tycho wyła się Rika, jak uspokojena po buri dityna. Na sytowoju dyk kaczki trepczut kryłamy, nad ozerom unosyć się stado żurawly, w debry zozula obwiszczat wczasne swytania. Skwitił wylewat się ich aromat, łuky dychajut rozkoszą, w nich nachodzić się osobliwe śpiewajucze carstwo bręczania bezczyslennych muszok i polowych ważok. Zaszął jem na Zaricza, już z daleka wzrył jem walka, który krutył się koło swoich wolykił. Prytichał menechał mi pierwszy pacjent. Szto, Dewin, źwiduju, leżyt. Poseli piszą, wysiduje walko. Jak, słaby ja plancze siakadysy? To i bida, sztowina bo leżyt jak prykuty, abo chodyt jak wołociucha. Zażdyjte, dobry, sztoste pryszle, pideme oba zruczny ciamy w sytowia. Moi wolyky lem do żołoba zawedu, zabijemy może dasz to i dobry budę. Ot, dobry, komu dobry? Wszytko i szczynycz, lem żeby na perednowku dla statku paszy starczyło. Ludę besidujut, jest zdrowia, chlip i pasza, to i dobry budę. A to, gdy jak chliba braknę, to iszczy nie taka bida. Człowiek perebiduje jakosy mecze ludmy, a jak braknę paszy, hybel. Żywyny nie jede podity. Ale chodmy już. Win zaprowadził woły, wziął rucznyciu i pustyle smesia oba ponyzyni. Pid joho szerokyma chodałamy, trawa styliła się jak pit kosą. I duczy win wychynał hołową na suchej szyi, jakby wse witrył ptacha. Ne, jak już nie możu daty rady z protasom, zaczął win. Podumajte, szto z nim zadiło, taki dywny z niego człowiek. Znate, samomu zrucznyciom nie jak chodyty na polowania. Szto jem się hony naprosył, żeby ze mną iszął, nie chodził. Win taki wperty, nie jaki z niego strylec, nie chodzę na polowania i ty. Ciły den proleżyt mołczaczy, pak plancze się po sełach, a wernówszy zas taki zadumany idę na sino. A człowieku żal się robyć, pisząłby wo dwoch na polowania, byłoby inakrze. Tołdy i ptacha li przez trilety, ale joho ne uprosysz nijak. Ne choczysz i ty na polowania? Źwidał jem się. Ne choczu, odpowiedział win. Wyliczy ty ho treba. Dla mene była to poważna zadacza, taki pacjent. Byłaby powiedzmy dama, w której nie je już bilsze rożewo i młodosty, na to już świt wynaszał jakysy dobrodiatelnej rusałczyny śniżok. Kole byłby bankir, któremu brakłoby brękajuczoho predmetu na nową stawku wruteli, żaczku albo faraoni, to dobry ludę dosmotryliby się iszczy metalowych pokładził, jak ne w tekach pejsatych i hałatowych archeologił i konserwatystił, to pełno w tworach birżowych antropologił. I koli dalsze jawiłaby się dama, narikajucza na niedostatok, tem do myłych klewet przy stoliku do kawy, to komitet od dobrodiatelnych cili rozwinąłby w tym napriami bezinteresowny dialnist, a narikałby zas bidaczok mórz, że joho żenoczka nie może najtyku tyka do nauki zahalnoświtowego języka. To win już w pierwszych misiaciach pożeniaczci
Zczudowałby się, jak joho żenoczka sprawni obertat europejskim językom. Dosliwno, ze wszystkima tyma sytuacjami, dobry człowiek nie miałby starunku. I na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

i twoi włosia, rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejcie go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćcie ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Nazywam się Justyna Michalak, mam 10 roków i mieszkam w Gładyszowie. Powiem wam werszyk Iwana Rusenki, Planujmy swoje. Lem, kto żywy i najsia trymat, nadziei nie tratyt. Pokal sód nasze rusnaky i ruś nasza maty. Treba lem wse pamiataty, szto my i Karpaty. To dusza i tiło, nie damy ich pryslam Bożu, nie odbere nam nikt toho, nie odbere syłom. Lem szanujmy wszystko swoje, bo swoje to świate, swoją wiru i besidu, choć i niebohatu. Choć prosta nasza besida, ta dla nas droga. Molimy się tą besidą do Gospoda Boha. Otec, maty, besidu do swoich ditoczok i dytyna do rodyczył, jak już malem roczok. Bo besida w sobie powist i radist na duszy, wszystkie boli i niedoli, aż się serce kruszyt. Szanujmy ruskie zwyczaje, lem kiełsku odeżu, żeby od naszego kraju znaty było meżu.
1: Witajte, my słuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka. Dnes je kus inaksze jak wse w sredu wieczer, a raz, że kusi się o inczej pory, a dwa, że dnes nie będę besidy pro materialną spadkowynu lemkowyny, jak już to tyżden wpisujemy w subiektywnej radiowej register zabytków, ale będę pro incze nasze dziedzictwo i nie znam ceny, a czy ważniejsze, nasz rodny język. Lemkiusku besidu, szanowania słowo, zaprezentuję szkolarę lemkiuskiego języka z osnownej szkoły w Gładyszowie. Będę wielo poezji, będą śpiewanki, będą też słowne zabawy i swobodna twórczość młodych uczennikiów. Pidnyma na medze lekcjami, to se w roli popularnych dnes stand-upiu. Ale że tema była dost niewychowawcza, jak to na stand-upy, to poczujete lem mały jej fragmentyk, sam początek. Ale jakby się duali dziewczata, na każdej wilni i pererwi wydumują nowe riczy. Szkolariu zrychtuała uczytelka lemkiuskiego języka Warwara Duć. Była to dodatkowa aktywność dity i nie było obowiązku zgłaszać się do prezentowania lemkiuskiej poezji, za to tym bilsze tiszyt, że nie dost, że bilszist dity się zgłosyła, to jeszcze powybrali sobie po paru wersiów i bardzo rado, choć w niewielkim stresie, chotili nagrywać się do radia. Za to horiaczo zapraszam do słuchania. Natalia Małecka.
2: Nazywam się Natalka, mieszkam w Gładyszowie. Mam 5 roków. Akim olejarko hutyk. Kukuryku tam w kurniku, het w kutyku. Mały kochut kukurykat. Budyt gazu i janczyka. Stan te chori, bo na dwori dzień przychodzić z tak daleka, a robota na was czekat.
3: Nazywam się Ola Smereczniak. Mieszkam w Regetowiu. Mam 7 roków.
4: Akim olejer, wodyczka. Wodyczko, wodyczko, w myrze moje leczko. I uszka, i oczka, nosyk, i ustoczka, i czoło, i ruczki, i nóżkę maluczkę. Żebym była czysta i krasna i zdrowa, bo to ja, szkolarka, szkolaroczka mała.
5: Nazywam się Seman Michałowski, mieszkam w Regitowi, chodzę do drugiej klasy. Lanina Rymar, ja już chłop. Jeden roczok, jeden kroczok, tyłko roczkił, tyłko kroczkił. Kiedy preskoczył, a spić skoczył, kryknę hop, ja już chłop.
6: Nazywam się Anna Michałowska, mieszkam w Regitowi, mam 8 roku. Iwan Chłopczak, chory naszy. Chory naszy, chory, stojat jak pitpory. Wse się tak zdawało, żeby niebo wpało, ale chory znajut, niebo pitperajut. Berut ho na pleczy, a kiet pryde wieczer, niebo na nych drymat. Misiat chiczku trymat, świdyt mu do dnia. Zemlo moja ridna, jaka ty wysoczyń, wik ne schodysz z oczy.
7: Teodor Dokla, najkraszsza w sieci. Moja ojczyzna w Karpatach, to preczudna kraina, jak caryjuna w szatach, imia i lem kołyna, ona najkraszsza w sieci. Myła sercu momu, muszę o niej snyty, dumat po swomu.
8: Nazywam się Paulina Dziamba, mieszkam w Zdyni i mam 8 roku. Teodor Dokla, lemkiuskie dziewczatko, Ja mała Paulinka, bo mam lepszy mroczki. Was lubił się w czyty i kocham mamoczku. Lubił ciś braczyka i ciło rodynu, czornocho kotyka i lalku tetynu. Nigdy się nie wstydam, po swomu radyty, wszystkim tu przysicham, dalej tak robity.
2: Nazywam się Magdalena Bolek, mam 8 roku, mieszkam w Rudynie. Melania, Rymar, Witer i Soneczko. 1, 2 i 3 wyjód, wyjód, witry. Preduwajut kosty i czyniat pakosty. 1, 2, 3 już Soneczko smotryt. Kiedy przestaną dwyty, ono zacznę żyty.
9: Nazywam się Paulo Michalak. Mam 9 roku, mieszkam w Rygetowie. Serafina Makaj, stary kotur. Jeden kotur stary kupił okulary, żeby widział myszu od stale do niszu. Tady koniec bidy, bo misza nie siedzi. Choć ma okulary, to nochy już stary.
10: Iwan Rusenko, treba nam schody. Jak ptaszkam powitria, jak rybam woda, tak klękam potrzebna jedni z schoda, bo wszystkie zjemy w bidy, niedoli, czy to prawosławny, czy greko-katolik.

0: Nazywam się Paulina Smereczniak, mieszkam w Regetowi, mam 10 roków. Nesto repeła, dorochy mi. Mi jest dorochy, szum lisowej, chromy bliskawic w nocny czas. Ze schodom sącia, doszczy prolewny, szczo do kistoczok moczyli nas. Mi jest dorochy, kraj karpackiej, het z o tym wszytkim, szczo się w nim ma. Mi jest dorochy, kraj lemkiłskiej i wsechowydżu w swoich snach.
1: Nazywam się Jaką Tutko, mieszkam w Regetowi, mam 8 rokiu. Mikołaj Koczysz, chmara na wierzchu topoli, wdiła się chmara na wierzch topoli. Ta ojczyt płacze, slezy po polach lije, rozliłat, płacze i klycze, szto iż pomoże, kto ją od tamal zdoniaty może. Tak nieszczęsliwą, tak bym z ochotą sam to zrobił, kiemlem bym mich na miejsce chmary, sywoj i mokroj, sące bym dwych. Sławko Słobodan, Marka isty waryła, Marka maleńka mamku prosiła, żeby ją mamka daszczo nawczyła. Solity cukryty, kwasnyty popryty i wera isty waryty. Marku maleńku tak mamka wczyła, pozeraj Marko, jak robludiło. Solu cukriu, kwasniu popriu i wera isty wariu. Marka maleńka z mamką robiła, wszystko wsiaczeno, co trzeba było. Soliła, cukryła, kwasnyła, popryła i wera isty waryła. Nianio ił, Marku chwalił, mamka iła, Marku chwaliła. Kotiatko iło, Marku chwaliło, a Marka nie iła, bo się bar zmoryła.

0: Ola Pełechacz, klasa szesta. Iwan Rusenko, cychan. Ne ore, ne sije, a ist, pie i żyje. Nycz ne robit jak hołoden, e jak syty, tyż ne hoden. Zimna ani horiacza, cychane ne czujut. Lem sobie poidjat, hrajut i tańcujut. A lude cychanam, rady i ne rady. Chod szumni zahraje, ta dasz tu i wkradę. Ej, romansele, ty cychańskiej synu, szto wolisz? Cychanku albo sołoninu. A cychan powidat, ta dobra dziewczyna, ali przesało albo sołonina. Lublu czorne oczy, łaret cychanianko, ale paciatynu wolu jak cychanku. Zaseją w kołysci siedziat cychaniata, zmerzli, posynili, dola ich chorbata. A cychanka piszła w seło, rulok wyprosyty. Stary cychan hraje, gadat, tańcujte żydity. Skaczut mały cychaniata, hraje cychanczysko. Ej, wesoło moje dity, bo mama już blisko. Paweł Stefanowski, Lemke. Narodziny w Karpatach, na kryłach Rusy. Spradida horłata, w kamienni kołysci. Na wyrszynach pisen, witrą kołysany. W biły czorni wody, w uściu i komańczy. Włosi u krasnym brodi, w starym slawiańskim domu, z trioma kopułamy, prochorblany nowym sobym tiacharom, hynut, pi jednoramennym krestom, w biłych i czerwonych świtłach reflektoriu, nutiat piśnio w kradzeni koni, o worochach ich pastyrskich czynił, powrotu, kluczył do furtki, żadajut, by wernuty do ikonostasu, ale diabeł z anhełom się zawziali i nie pozwalajut, i sam Boch do lemki upleczamy, już lemychał kryłatej i jury na koniu, ostale z lemkamy. Daj im Boże zdorowla i wyższe miejsce w ikonostasi. Chodź na wielkie świato, by bezboronnych chrany ty zawziato.
1: Orynka Wierchniańska z Konecznoj. Iwan Rusenko, gazda i bandyta. Na jarmarku prodał byka, gazda ryc motyka. Hroszy schował pit pazuchu, szapku wtiach na ucha i hołowu wtulu w pleczy, chotił się stereczy, żeby dach toho nie poznał i nie wziął pieniazi. Bo tu znate, hneska, chodź kto po dorohach łazyt. A już pizno szł z mista i niósł złotych 300. To się bojał, że bandyty może dho zabyty i nie szł już po puty, lem na stężku skrutył, ale płanno mu wypało, bo się już zmerkało. Prawda, ma już pił do rochy, ale osłab syno, już ho bar zbolile nohy, a tu treba pylno. Trach, stryliło z pozeżyta, nasz hryc się ozerat, a pred nim stoi bandyta, na hryca pozerat. Daj pieniądze, ty Rusinie, bo cię śmierć nie minie. Jak nie oddasz po dobremu, zabij jak świnie. Łydyt bidak nasz rycysko, że smerć już tak blisko. Dumac, lipsze grosze oddaty, jak marno w meraty. I bandyti tak powidat. Łydy żyja bidak, smerty nie chcu, łosy groszy. Lem cię o jedno proszę. Powiem ja do swojej żeny, żem był pyt stryleny, ale żena nie da zwiry, jak nie bude w hunci diry. Strylaj hunciu, aż się skuryt, żeby byli u dziury. Huńka leżyt, a ty nole, łos w ruku pistolet. Dobrze, łaryt stary bandyt i puknął z fuzyi, aż pazdira z huńki letyt, pryti okazyi. Płanno, łaryt hryc motyka, to za mała dira, moja stara, herod baba, jeszcze nie powiryt, strylaj jeszcze raz, a lipsze, strylaj bez pardonu. Już nie mogę, chłaryt bandyt, bo nie mam patronów. Szto? Ty nie masz patronim? Ty krywij po krako. I dawajże okładaty bandytu buczakom. Ha, ty frase, kozi synu, już nie masz naboju? I ty dumasz, że ja, rusnak, budu się cię bojał? Oddaj moje grosze doraz, ty stary chyrlaku, bo jak ni, to raz buczakom zabił jak sobaku. A bandyta zblidł do strachu i onycz nie pytał. Szmarył groszy, a sam w nohy wciug nazad do żyta. Nestor repela wołczysko. Idę Maksym piany w szynku, a na dwor i lije, ale w neho hunka noła, ta się nic nie dije. Hedy si tak paliczą, pokus siapić perat, bo się psiaki z bołotysko o kierpci oberat. Schowałby siapi djełowec, kiedy się weczerije, zresztą ja mu w uni teplo, ta najsytam lije. Dobry, że maje paliczu, nie budę się bojał, choćby tak to zaderyło, cy za kriakom stojał. Hedy dali, już się zmerkło, już cma nastupyła, doma czeka do weczeria, może już wystyła. Myslicy i kuściok nohy wziął z pierwszej ciachaty, bo się sztosy mu za kriaka jało wkazuwaty. Hazi czuje, tryszczat kwiaki, bliszczat wołcze oczy. A tymczasem dyszą Maksym takoj do uboczy. Już dosyła niedaleko, kieby da jak pryty. I w strachu się mu już nie chce, nie isty, nie pyty. Hydy Maksym, a wołk z boku już oczy nie spuszczat. Maksymysko już nie może, pokuć to kać spuszczat. Uszlem jeden krok oddzielał wołk od Maksyma. Odkrył oczy, a bodaj to, ta na nim peryna. I leży syna posteli, tak jak każdej nocy. Nigdy nie był ani w szynku, ani na uboczy. Dalej piskił na prypecok, tam kotysko sidył i swoimi oczyskami za Maksymą ślidył. Iwan Rusenko, frajer i frajerka. I hnez frajery i frajerki chodziad jak dawno na leczirki. Lemże hnez ludy młodych wszytko oznaczad wedla mody. Jak się zalubit bazia wantku, to soj wyznacza daderantku. Hneska cy kryły, cy horbaty, li worwer każdy mu sydmaty. Jak mu kto drasny na choroni, toła majchrom hned rozporę. Czystu popyłat, kury dramy, odłażny, ale za dweriamy. Śpiłat po polsku, swoje zabył, aż siodyłujut stare baby. I każdy frajer trymat modu. Krałat zawiaże pit borodu, rajtki naciągnę, patka maszy. Takie to teper chłopci naszy. W rukach palicia zahraniczna, w kieszeni jadwa, pchustka śliczna. Szapka na bakier z fantazyją, lemne zaczynaj z tą bestyją, bo chłop horiaczy jak sierniczka, ale w hołowi siczka. A frajerka tiż jak sirka, dziłka tłusta i nabyta. Meszty ma jej jak kopyta, chłelky kisny i niezgrabny. Za to pańczochy jadwabny, złoty zuby, gładka cera, robi doko do frajera. Dekolt szyryn się aż brydko, moi steły chłydną wszytko, rudy szyju i łopatki. Adres w kwitki, albo w kratki, bluza czysta, nie pelina i kokarda temnosynia.
2: Pawe Szymanyszki, klasa piata, Pawe Stychanowski, to bolit. To boli, panowie, koje dacie za plecami cichać motus, za moje gardło, za mnie nic to nie dokończyć poza to piśni, nic to nie stije nawiwać i ptach, lemka nie zaspiwać i choć nie zaspiwać, choćby maty myła, panowie, to byście z nami zrobili, zapas to liwa, a ja nie kamień, dud mi na rory, da się się mozolit. Panowie, to bolit.
0: Ania Kuzm Składyszowa. Stefania Trochanowska, lem nebo nad nami nasze. Lem nemo nad nami nasze, što nam ho predke spadku lišili. Zabrała nam woda potičke, lisy nam wyszumili. Lem nebo nad nami nasze, a my, cy naprawdu lude, išće się gospodilme i neba nad nami ne bude.
3: Iwan Rusenko, gazda w Didi. Jednomu gazdi w niczną poru złodzieje wlizy do komory. I wszystko wkrali, co siadało, połotno, muku, chlip i sało. A i z korołu zostajny, a z kuczy wzięli pacia. Zabożękał nasz gazda, co nańcz jego praca. Hnetka przyszli kumołe, priatele, suside i radiat, jakim sposobom gazdu wywesty z bidy. I poidat kumiurko. Nie trzeba byłoby się łaty, że jesteś taki bohaty. Złodzieje by nie znali i nie okrali. Ale tam chłary dłanio. Nie byłoby takiej straty, jakby byli w obłaku kraty. Nie wlizliby wory do komory. Tu zabrał słowo swat mackanycz i chłaryt. Wszystko na nycz, nie pomożu ni zamki, ni kraty, lem sa dobroho trachowaty. Moja suka ma szczeniata, możete sobie wziaty. Lipsze dla susida wychody zrobyty, jak dusyty, albo topyty. Gazda na wszystkich pozerat i słuchat bidak, rad, nerad, bo wszystkie radat, kto tylko może, a diłom nych to mu nie pomoże. Nesto repeła opisz wszystko. Żyła dawno lem kołyna, śpiwali weskidy. Pogne przyszła zła godyna, pogne przyszła bida, ze swoją mitłą choresną i het od osławy po Dunajec bez żalizno lemki wymitała. O, wspomnijmy o tym choriu i nie zabywajmy, w jakim żalu nasze chory szumili praszczarno. Jak musieli wyjżdżaty lemki z oseł swoich, ta slezami zmoczuwaty ridny swoje dwory. Ridny dwory i porochy, nywy i cmontery, na dalekich tych dorochach, szto ich woświdweli. Opowiadaj słowom złotym, opisz na paperi, het o wszystkim, prawdom, o tym smutnym i wesołym. Najczytają, najże znają, de toty beskidy, jaka to talem kołyna, de żyli pradidy. Opisz wszystko o tym kraju, opisz o prawedni, opisz tuchom, slezmy, żalom, wdychnij cud duszewny. Najczytajut, najże znajut, co im trzeba znaty, i naj to poważajut, co jest dla nich światist. Nie to ta światist życiowa, co jest dneska świeci, ale to ta narodowa, czyją my z medity. Mikołaj Burjak, klawetnik i zmyja. Jak już klawetnik i zmyja, dołgo się nażyli, razem iszli już do pekła i tak się wadyli. Kotre starsze w pekli budę i za jakie grichy, kotre bilsze budę maty, pekelno i potichy. To tu z wadu poczuł szatan, stał z myju sudyty, bo ona mogła człowieka, lem z bliska wkusyty. I za to to ty nie możesz, pekli starszą staty, trzeba było i po dalsze ludy pokusaty. Klawetnyka ciż osudył, tak jak należało, jego język kusał dalsze, jak z my inne żało. Za to ją mu dał pochwału i tak ku potichu, że zostanę w pekli starszym, bo ma bilsze grichu. I za to to mu zasudył pekelną zapłatu, że na wieki już narikat na dolu proklatu. Rosła sobie swerba łuska, syredlisa mała, choć z berezi nad paryją, a bidy nie znała. Jej korynia się wertili, do kupy kamienia nikomu nie zawadzała, była soj gazdynia. Nieraz w maju, jak zakwitła, wkryła się różami, przyjitali pczoły, czmeli, ciły marojamy, a jej nektar, jak się chciło, bardzo, bardzo dołgo żyty, tolem trzeba było trzy raz, pokus naszcze wżyty. To za zimą, jak dokoła, było wsiady biło, czerwenicki swerbołuzok dla ptachów starczyło. Swerbołuści pasowało, było i do licia, prykraszała to tu debiu, jak czuchu kytycia. Niech to nie znał, jak wrosła, to ta czud poroda, ci czary zasijali, ci matil przyroda. Niech da na to nie żuchrała, żyje czasom naszcze, lem se kwytła każdej jary, sztoraz czudni, kraszcze. Lem raz iżdżał taty gazda z motyką na pleczach, a że nie był dobrym gazdą, nie znał się na riczach, wziął, wykopał swerbo łusku i wsadł jej sadł. A jak zemlą już przysypał, tak sy do niej radł. Ty masz rosty dyka różo, de ja tobie każu, pidliju tia, zadnoju tia i ludziam pokażu, jak się robi z dyczki szczupku szlachetnej porody. Budysz mała dobru zemlu, pić dostatką wody. A jabłony, jak jabłony, oberkle susidu, że je dyka, że ma kolkę, a na listku hnydu. Sochnę, sochnę swerbołuska, nańczy i wychody. O naturzyć swoim sercią do hirskoj przyrody.

0: Mela Pelechard składy szoła. Iwan Drusenko synycia. Synycia, mała ptycia, mezorota i hołota. Ciło mu świtu rozhołosyła, szto budę more paliła. Od tysiacze lit, nyczne czuł świt, o takim czudi. Jak poczuli, takie dyło, to w tot moment przyletili wszytkie żwiry i pernaty, na tot pożar pozeraty. I wsi wydry, i wsi czaply, jakle mogli z sobą haply, taniry, noży, wydelci, nawareny na seletci. I nad morią taki stysk, szum, kryk, hałas, kwyk i pysk. Wszytkie prud, wszytkie żdut, a na mori nyczne choryt, a ny dymu tiszne łydno, aż synyci było stydno. I synycia, durna ptycia, nie zrobiła z moria pekła, taj zo wstydą bez honoru, odkal przyszła nazad wtekła. Mykołaj Burjak, duszyczka. Raz jeho mość na religii nauczali dity, że na zemli dusz ludzku nie można widity. Ale chwaryt mały łanio, ja już widził duszu, jak jeho mość mi nie wiryt, ta połisty muszu. Jak my rano na pastwisko wiłci wyhaniali, to jeho mość czerez wikno duszu wypuszczali. I potychy ich waryli, już id duszyczko id, a jak wieczór budę, zazdownia pryt. Ja duszyczku dobry widził i wydaje mi się, że to ona pełno była z załody Marysia.
1: Nazywam się Asia Semanycka, Iwan Rusenko, derewce. Zasady lemko derewce, począł pidlywaty, żeby skorsze mu wyrosło, żeby owocz maty. A susidy, zawysliwy, zawysliwy ludę, powidali, że owoczu z derewcia nie budę. Bo to zemla do niczoho, pisna, kamenysta, a derewce nie da spłodził, ani za litrysta. A derewce sobie rosne i kwitnia pustyło. Przyszło lito, przyszło z pasa, owoc zarodyło. A zych ludy to chryze, bo zły ludy taky, jak widyte pod derewcią, skidnyki chrobaky. Nestor Repeła, nie hańćte się. Jak się macie, sestry, bratia? Witam was serdecznie. Prestot papi, bogadaty, chcę z wami koneczni. Daj wam Boże szczęścia zdrawla, byste hojno żyli. I słoweczka, słocho nigdy byste nie zabyli. Nie hańćte się, sestry, bratia, lemkiuskoho słowa. Dzieciom joho przyszczyplaty, jak nochy do stoła. Trzeba jeszcze z maleńkosty, pak budete rady. Jak wnuk bude wam starosny, polem kiskich radył. I wy dodne taki słowom, najżelit znaju ćwiti, żeby sidą pradidołą, wariat waszy dity. I że lemko był i bude, bo się nim narodył. Taj win taki tyż, jak ludę, jak inszy narody. Budte zrawy, życzu szczęścia, rodyno lemkiwska. Nie hańte się swojej mowy, Kordyni Witciwsko.
2: Ale to są drugie tylko, ale drużyna odpowiada, kto to, kto tra te dobry?
3: My jak hacza do
4: puła.
3: Puch.
2: Co to jest?
3: To jest, jak skosymy zerno, to jest...
5: Żnęła.
3: No tak, ale jak skosymy, to tak... To
5: złoma.
3: Tak. To jest takie... Łaryło? O, łaryło. Takie tuśka kulisy mała i ma takie buraczkowe, takie...
4: Kumina!
3: Nie! Taka... Tak, tylko po lemkiwskim.
4: Redkowe.
3: Jak macie wis, to dwie pierwsze buchy. Potem macie sława, to trzy pierwsze buchy.
5: I sława.
3: A ja cię... Dobra, na ten dęb to macie?
4: Nic.
3: To jest zespół, ensemble, który śpiewa Igorę.
4: Lemon.
3: To jest demena.
5: Holu.
4: Braulku.
3: Ale tu jest na dworze.
5: Ho.
3: Nie, tu. Dwir.
4: Dwir. Podwiedzicie?
3: Nie. Znaczy się, oremy, co oremy?
5: Pole.
3: Tak. Gramy na tym.
4: Kuszki, kuszki.
3: To są, mamy tu Karpaty, czyli
4: Moraj.
3: To jest stolicza polscy?
4: Warszawa.
3: To są to to obiły.
5: Berlin.
3: To jest nie szapka, tylko tu na szyju.
4: Chustkę?
3: Nie, z innym dowodem.
5: Tak.
3: O, ta, takie, jak macie kuru, to jej zadok. So, nie, takie, no dziwna nazwa od
4: kuj do kapka.
3: Tak.
6: Kuj do kapka. Bita sama, bo jesteś myślenie kito.
4: Możemy litaty i...
5: Ale
4: pomalsze, pomalsze. Litaty i chodzimy do pani. I dalsze? Chodzimy, dobra? Kosą i tak...
5: prawo?
3: Prawo.
4: Nie, chodź o to, co to. Ja się nazywam, jak mamy silne kosy, mamy też...
5: Żyło.
4: No. Budeczmy to, dawaj budeczmy to uprawa, to jest... to nie chodź o to, synu, jak dosłownie o to to.
5: Prawo?
4: A, nie!
5: Silno?
4: To jest takie, że to snieg, to się nie było tych do rabna w tom, tak? To jest takie,
5: czarne
4: jest,
5: to,
4: jak się inaczej
5: mówisz?
4: No.
5: Ropa.
4: Jak jest kura, to dwie perszy. I jak jest czaszka, to dwie perszy.
5: Kucza.
4: Jak jest tu mamy kosielę, bo tu daje werset. To tak się chrupa, daje koniom
5: i mechaniczo.
4: No, po naszemu.
5: Mordko.
4: To jest kolor, jak jest czarny, to kolor jest
5: biały. Biły.
4: Tam my, ja tam już do ortodonty.
5: Nie,
4: chodzę o to państwo.
5: Słowacja.
4: Mam w kieszeni telefon, a pana
5: mobilka.
6: Ona ma w kieszeni.
4: To szarobyt z bruski i z kapustą.
5: Perowy.
3: Połeś nie jest, pora roku.
5: Lala.
4: Lito.
5: Tak.
3: To jest neki dlemało.
4: Pes.
3: Dwie nam tu.
4: Serce.
3: Tak. To jest miscewi. Dobra. Jak macie...
4: Bodakie?
3: Nie, jak macie flet. Jak macie flet, dwie pierwsze bukwy.
4: Florynka?
3: Tak. To jest... Wysujemy się do niego.
4: Pamiętnik?
3: Tak. To imię ho na kanapcie.
5: O!
3: No, składać się z nią kanapkę łowni. Imię. To jest Miss Cevis. Jak macie Jamir, to ty...
4: Jamir?
3: Tak. To jest tu, o, takie o.
4: Co?
3: Tak, ale pionkiuski.
4: Mogę ja.
5: Bo przeczytałem.
4: O,
5: znam
3: na to jest, jak mamy małe, jak kura wyszyli jajcia, to jaje.
5: Jajko?
3: Nie, jak ma. Wyklują się z jajec. Jedno.
4: Kurczaki.
3: Jedno.
5: Kurczaki.
4: Kurczaki. Kurczaki.
3: Ale tak, to
4: do.
3: No. To jest imię to gdy południk, wy?
4: Południe.
3: Tak. To jest...
4: No,
3: Polino. No, to jest wchodzimy potem na nad chyżą mamy na
5: koniec.
3: Tak. To kosymy nią.
5: Kosmos.
3: Tak. To jest biły i.
5: Czarny.
3: Dobra. To jest światło w kotym i mamy leju. Jak mamy Rizanka tripę się bukwy. To jest taki do przesiłania muki. To idziemy po niej
5: do rola.
3: To jest, zawiązujemy nią koszyczkę, jak mamy...
4: Bukata!
3: Taka czerwona może być... Jak macie basy, to typę się
4: bukwy. Basa nutka?
3: Tak. jest chora i tam jest do chory na sami chory. Zdobyłam!
6: To jest dalsza, a szczyt to jest chyży.
3: No! Dobra, miau!
4: Hit, hit!
3: Dobra, to jest była stolica w Polsce, Babel tam jest.
4: Kraki!
3: Dobra. Auuu! A nie bez. To jest miesiąc w kotym z wakacyjnym.
4: Co?
3: Miesiąc! Miesiąc w kotym zaczynają się wakacyjnym. To jest.
4: Uhuuu! Zobacz.
3: Dobra, to jest twój wujko.
4: Muniaka.
3: Ale.
4: Tetron.
3: To jest ciła.
4: Rucha.
3: Tak. To jest imię wołowina albo to jest.
4: Ja co?
3: To jest, chodzimy po nim, tam są drewa, łoczki.
4: Lis?
3: Nie, drewa, łoczki, lis. Dobra, ja jestem, to jest chłopiec, a ja?
4: Dziewczyna.
3: Tylko taka...
4: Kobieta.
3: No tak, dziewczyna, ale...
4: Baba.
3: Ale, jak chcę powiedzieć, dziewczyna to taka... Nie do końca.
6: Dziewczynka?
3: Nie.
4: Czarnyczek?
3: Taka łęk.

0: Nazywam się Klaudia Gbur, mam 10 roków i mieszkam w Żdyni. Powiem wam werszyk Iwana Rusenkę Sobakę. Chori sełom samym smerkom, idu dwa susidy, besidujut, kombinujut, jak tu wyjty z bidy. Aż tu nachło spoza płota wyskoczyła psiu hołota, obstupyli naszych słatiów i dawaj berechaty. R, r, r, r, r, hał, hał, r, r, r, r, r, r, tiał, tiał. Jeden susid bere kolik, bliżej kupcom idę, ale drugi go strymuje. Daj spokój, susidę, ta ja już znam psiu naturu. Szkoda zaczynaty, cy masz kolik, abo nie ma, wse budut brechaty. Lipsze i ty w swoją stranu, spokino, poputy, odejdeme pary krokiu, psiu nie bude czuty. I odyszli, a za chwilu psy wielkie i małe, już nie łajut, już wsi perestale. I merże ludmy trafia siataky, zły i zawziaty, jak psy sobaky. Wy wsi ich znate i ja ich znaju, na bodaj koho wyrczet i łajut, a człowiek mudry na nich nie zważat, nysiane niech niłat, nyne obrażat, lem swoje robyt wse wedla planu, a psy powreszut i perestanut.
1: Nazywam się Justyna Michalak, mieszkam w Gładziszowie i mam 10 roków. Powiem wam werszyk pani Wojciechowa Iwana Rusenki. Nasza pani Wojciechowa, baba mudra i bohata, i byłaby baba szumna, ale psiakis, kust brjuchata. Na chudobnych z chory smotryt, na bidakiu wse siaduje, bo pieniazy ma jak śmitia, precisz ma sklep i handluje. Uż nie schylić się powidat, bo jej dusyt w brisi sało. Na dwóch kresłach zawsze sidat, bo je

0: no hoj za mało. Isty bodajż to ne może, lem makaron z winnym sosom, karmendali z marmeladą, a na omlet krutyt noso. Try raz z roku zabie pacia, maje szynku, sołoninu, sama smażyć sobie koklety, ludę zjadć studeninu. Wsi ich wariat, proszę pani, bo kus pańska jest prybrana i na pole już ne chodyt, i spyt dołho, aż do rana. Maje chyżu krytu blachą, okrem kuchni try pokoi, lem spaty idę z ostrachą, bo czochosy wsesia boit. Chodź w jej dweriach po dwa zamky, choć try psy sud na łańcuchach, jak lem dach to ditchne klamky, Wojciechowa Dora słuchat. Cysia złodi ne dobywat, cynę łamę w sklepie kraty, ej, bo jest tam dos wszytkoho, byłobyż to na wiz braty. Wojciechowa to rusnaczka, bo do cerkwy czasem chodyt, ale nasza ruska dola ciłkom jej nyczne obchodyt. Ma dost rosza na lakierki, na krep deszyn, markizetu, ale nie ma Wojciechowa dwa złoty na gazetu. Cy i dach to zawyduje, dajte spoki, szkoda trudu, bo kto ma za tłuste tiło, duszu płannu ma i chudu. Nie trzeba i zazdrostyty, to i precisz nie zaszkodyt. Kto jej nie chce bogatyty, to najdonej już nie chodyt.
1: Petro Murianka, Sowa i Sące. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidam. W nic jednu, w nic druhu, wse hu-hu, taj hu-hu. Hukało wse toto jak bida. Soroky, zozuli, słybyli, kieczuli hupoho, tupoho hukania. Ne spali łastiłki, szpak, drost, perepiłki, bez snusia muczyła i kania. Macici, synici i driaby, a striaby, dechodny tyż nie jak zasnuty. Worobli i pliszki, pitberich, pitstriszku, wtulili hołowy zaczuty. Dotynał uż sowi szpec, śpiwak sołowi. O merza, dwie nuty lem znaje. Molegal ju sokił. Ne hukaj, daj spoki, prosyli i z pola i z haju. Uszczapli, bocany, worony, hawrany i kruky z najbliższą pasyją na honor się klali, na czest prysichali, że sowu rozdziobiut jak zmyja. Był tyż hołos orła, ja sowu rozorwu i chet jej po skałach rozsił. Taż toż seret noczy, lemsowa ma oczy, zo wszytkich i z orła się śmije. Za zden kole pryjde i sące kiedy zyjde, uż sowy ne wydno, ne czuty. Jak chruszczyk chocholak, pit kriką się schować, w najdalszej zaszyje się kutyk. Oczesnisz ne stoit, świt josty się boit, najbliższy jej woroch to sące, sztoż mąż i tak żyty, lem znaty mu skończe, że druhy tyż żyjut na świti.
2: Mam na imię Aleksandra Skrypak, mam 11 rokiem, mieszkam w Gładyszowie i chodzę do 4 klasy. Aleksandra Duchnowicz, mamko kup mi knyżku, mamko kup mi knyżku, tym tu papieria i tabliczku, bo ja pidu do szkoły, czy ty się powoli, bo witaju drzewo szkoli, gdy ty znaju dobrą dolu, znaju skraśni śpiłaty, czestkaż domu daty, ja by wszystko chciła znaty i często się sprawułaty. Kup mi mamko knyżku, odlem taku maleńku.
3: Nazywam się Paulina Skrypak, mam 10 roku i mieszkam w Gładyszowie i chodzę do 4 klasy.
4: Iwan Hołowczak, uśmiech. Od uśmiechu druga rodzić się promienno. W grudiach jak na huszlach radzi z rad rodynno. Na polanach rosną kwitki kolorowo. W synim niebie wieczer kwitnie malinowo. Dziurczat tak potoki jak fortepiano. W temno syni noczy widno niby rano. Od uśmiechu toho życia wse świżyje, za to tak na świty myło się nam żyje.
5: Moje meno Magdalena Kuzmycz, mam 10 rok i mieszkam w Gładyszowie. Iwanusenko, što tame vesni? Prišla vesna čudesna, prišla vesna vesela, rozmarila se reniz po mistečkach i selach. Prijetila na krilach, prijetila s vitrami, čuvala zemečku suženima ustami, zašvivala po lisach, začečala v potokach, darovala ditočkam usmich jasny i široký, darovala veselý, darovala čudesný. Čím za také darunky odjačíme sa vesni? Mikołaj był jak dziwka krasowicza. Nasza dziwka krasowicza by się wydawała, tym, że sobie ku za dochu muża wybierała. Ona sobie wybierała chłopcia młodego i żeby winrem jej lubił, a bliższe nikogo. I żeby był ujadnikom i to z medalami, a kieszeni ma wypchany złotą dolarami. Wszystkie chłopcy iszy do niej o ruku prosyty, bo się wszystkim podobała, iszy się żenyty. Wiem, że ona paradnycia duże wybierała, koty do niej przychodyli, harbuza dawała. I tak sobie wybierała, wszystkim dohaniała, i nie było w sej chłopcia, żeby go wybrała. Bo jeden był za wielki, a drugi za mały. Na łowi ma łysynu, na morza nie zdali. Dzieci nie ma już łysyny, rym wolosy chusty. Nic nie robił, w koczmi siedział, a kieszeni pusty. Czetwertoho nie lubiła, bo lubił palinku, nawi sobie inszu radec, nie mele za żinku. I nie mogła sobie wybraty, a roki mieniary. Chłopci już jej nie lubili, bo jej zanęczmary. Niech to do niej już nie chodył, chłopci nie chodili, bo już nasi kazawieci wolosy cywili. Tak pereszulik za roką, aż nastała bida, że już w końcu się wydała za staroho dida. Petro Marenka štohto ís, medvedik ís medik vo výrka o líšku zriači kapustu popíha do bíška. Konek čvekat konič i výusek smakuje, cyka obrat kisku lem sa obrizuje, jahňatka kisťatka skubut komaničku, kročky na čip čip letia do pšeničky. Kolečky morkovku hrmúcajú taš týščet, kýt morko rybat, miau, miau, dajte išče. A vy šta vidíte najbáž ľubete? S nám sám v rámku mužujete za všata a malinťu v torbi za jedno ryšate.
6: Nazývam sa Natalia Dziamba, mám 11 rokov, meškam v Ždyni. Janko Fejsa, moja dražka. Prosta jest mi, drażko moja, drażko Nemiriana. Wse się tobą tiszył budu, chodź jest zanedbana. Myła jest mi, bojem śmiło, zawsze tobą chodył. Z tebe nigda, drażko moja, zy ty nie był choden. Wse śwityło nad ja, drażko, teple słońce z nieba. Prosto jest mi, wse rodyła, tam gdzie było trzeba. Daty, kady kwitła prawda i lubą i schoda i prawdziwy mir i szczęścia mojego naroda. Twoim świadomiem się ruszył, dawno jak macicki, kiedy mi kroczok prudki żyły, iszczy był lechicki. Choć mi twoje ostre skala nieraz dokuczało, moi noczy lem po tobie, riwno wse kraczale. Za to siachu tobi teraz tak szczyro ozyłam, to tu swoju piśniu myłu ja od serca śpiłam. Najmniej ona wiczno żyje, pot i riwny brodyt, a mi nari twoim ślidom myła moja wodyt.
7: Iwan Rusen, kolem kołyna, kamenisty płuty i potoky rwuczy, berezowy debry i lisy dremuczy, geczery wysokie, polany zeleny, promastne roztoky, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży drewniane, litoczki, bosenki, ludzie zastarane, temno w chyży, smutno smotrat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus debra za stodołą, na kupi czatyna, bida smotry czere złych lat otolem kołyna. Ja rodził się twoim synom, dola moja bidna, ta lubił tialem kołyno moja matyridna. I choć zemla nasza bidna, dola zanedbana, ne zabudut moji oči nikda hirskih noči, ani srce ne zabude, pokal žiti bude. Bocim hoden pozabiti našu hirsku krasu i smerečke i polane, deša uci pasut, i černeci i jafiri, jahody maliny, verbra Boże, ne zabudu nigdalem kołyny. Szumiat lisy, chrajut piśni, hej zadawne wiki, a jaleczki się kłaniajut smerekom stolitni. Chmary płynut ponad chory, tychynko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj rusy. Od diaczoła uż choroda, przez humenne prijasił, płynut hu na myły chmary z wistoczką od naszych. I tu dale huszczawnicy, prestatriańskie turni, prez szlachtołu bił wodu, het aż hu ostruny. Alis szumet, piśniu śpiłat i słuchajut chmary, o poli, o prośloj, sławi o czasach starych. Tam w Rostoci łydno seło, daleko przed nami, mały chyszki staru szkołu, pod blachą korczmy. Słońce siło za kyczeru i witer już stychat, lis spokojny przed wieczerą i lekko oddychat. Rosa pada, misiat zyszo, tychęka na seli, lem z daleka czuty hrania cychańskoj kapeli. Ja was lublu jak i słoi, cychane romane, was hołodnych i obdertych i poneweranych. Nemate swojoj odczyzny, nigdy nie przyznany, lem lubite nasze chory, bidujete z nami. I bidne steły chudaki, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze hrania i waszu spowodu.

0: Nazywam się Jola Uram, mieszkam w Smerekilce i mam 10 roków. Te wdozy i droździak, mudra sowa. Zuchryna sowa letiła do kotoła i tak mocno zahukała, a strzebowy son przerwała. A strzeb w nerwach wykrykuje, przestań bij do tu hukaty, bo cię rozdru na fałaty. Mudra sowa się śmiała, a strzebowy tak gadała, żeby to był biły den, ale to jest seret noczy. Nycz, a strzebę ne pickoczysz, nycz ne budeś twoich złosty, bo one wydysz miał w temnosty. Mudra sowa się śmiała, i jeszcze raz coś zahukała. Hu, hu, hu. Jałowiec i komaneczka. Rosła w pole komaneczka, taka trała neweliczka. Kto jej nie zna, tu w Karpatach, kstone kosy, sztone pase, przeci wszystko aż się triase, nad jej smakom prebohatym. Witer wijał i zasijał, seret pola kuszcia dziucia, chudnu kuszczyk ponad trawy, bo natura, cyfaktura, konec kinciom rysmu dała nad trawyczką, hełsą w poli komanyczką. Jał jadłowiec proma w laty, kiedy już wyris, spiał się w choru, jał trawyczku prowczuwaty. Jak ty rosnesz, zły masz korin, wydysz trawo, marna trawo, nie tak docho potyrwało. A ja szumlu i jak szumlu, ja już wit na tym wałało. A trawyczka, komanyczka, tak jadujciu z duszą chwaryt. Z menechocki dak i hosen, bo mi listok wse odrosne. Choć mia skubut capy stary, sere duszczy i pidrostkę. No a z tebe jaka koryst? Żelem szumysz, żelem kolesz? A poza tym, wydysz brate, ja tam smotriu na jaleci, na karpackie krasawyci. Jakie one tuchy, micny, zdaje się bezsmertny, wiczny. A kiedy nie ma buria torchne, nieraz szumny i werszok zorwę.
1: Jem Foma Boleś, mieszkam w Żdyni i mam 11 roku. Iwan Hołowczak, słowa hir. Jak bez idu, naszu dady ste poczuli, znajdę dobry ludę, chory jej wrodyli. Każde nasze słowo, prawo ma zwinyty, ono jest wrożone, lemki łeselity. Ono świti ludztwu, dokazaty mu syt, z światu sprawiedliwy jest, niech to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlą łesniaty, każdy wer to otec, a do linka matyr. Niech to nam zo sercia, słowa ne wyszmaryt, w nich jest ohen ducha, takiś to aż paryt. Słowa zemli naszej, dorochy nam zwuky, one nam śpiwale, brali nas na ruky, rozumli w stajniach ich nawet koroły, tylko jest w tych słowach łaskiej taj luboły. Sud besidy naszej, słowa specyficzny, one jak dokument, hołosiad nam wiczno, zme się wrodyli, wyrastali w chorach, żeśmy autochtomy, jak sosenki w borach. Niech to nam narokom, słowec nestotworył, on drewni zwuky, siwiski jak chory.

0: skarża, tata lepi.
1: Jak znacie?
0: A wreszcie chodzi.

0: Kazała o niedzielu.
1: Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Śpiwanku pod nachłołką girenta, myłuju cię, śpiewała Suat Masi. Witam was, słuchacze. Chciałbym dneska sam sobie odpowiesti na ostatnią zgadywanku, którą wam zadał ponad rok temu i na którą nikto nie znał albo nie chciał odpowiesti. Jechamy dneska daleko, do krainy, która zove się Tamurt Iqbalin.

W swoich programach najczęściej prezentują muzyku grup, które mają jakieś spilne przykmety, znamy lemkami. Tot naród będzie miał bars jedni podobnych i przykmet i podobną historię. Kolem dawał podpowiedź, żeby lepsze odpowiedzi na zadaną zgadywanku, to jem podpowił, że odpowiedź na to toż widania dost lekko przyszłaby łaniowy feszowy, którego znamy, co najbardziej zajmuje. Na przykład fana. No to fanu ma techneskę na naszym profilu na Gampokniści już zaprezentowano. Podobna, z wyjątkiem dwóch detali, taka sama. No a na początek śpiewał nam Idir, śpiewanku, którą sme już w naszym programie słuchali. Amna

W marcu 1980 roku mała miejsce podija, która symbolicznie uznawana jest za pereum. Pereum w modernej historii narodu, pro który dneska będziemy besiedować. Pro naród, który zove się przez susidiu kabelami. Odże toho marcowego dnia 1980 roku na Uniwersytecie w Tizi Uzu, to jest stolicia kabeli, pro którą dneska będziemy besiedować, własty odklikali dopowit o starokabelskiej poezji. Na drugi dzień ponad 1500 studentów zobrało się pod miejscową siedzibą rządzącej partii, domagający się równego statusu dla ich języka. No trzeba powiedzieć, że język kabeliu do dneska jest językiem, który oficjalnie nie istnieje. Lingwisty opisują kabelski język jak afroazjatycki język z północnej gałuzy rodziny berberyjskich języków. Tot język osnowany jest jak niektóre czyslat przez 3 do 6 milionów kabeliów głównie w północnej Algerii, ale nie ma je tam jak i inne berberyjskie języki oficjalnego statusu. Jest ledwo tolerowany przez publiczny algerski media, radio i telewizję. Trzeba zaznaczyć, że kabelski język jest zapisywany głównie przy pomocy zmodyfikowanej łacińskiej azbuki.

0: سعد اش حسن تملا
1: Przez stolicia język rozwywał się przez ustne przekazy. Nowoczesne, moderne pismennictwo w tym języku rozwywa się właściwie od połowy 20. stolicia.

Kabylia to kraina Hir. Położona jest w piwniczno-zachodniej Algerii, w chorach, który zowód się Telski Atlas. Jak zmy już wspomnuli, głównym miastem jest Tizi Uzu, ale i inczy, jak Agbu, Kerata. Trzeba powisty, że Kabylia jest jednym z najhustiższe zaselenych regionów Afryki. Jest bardzo ważnym rejonem rolniczym. W Kabylii zbierać się oleuki, zerno, fig. Ten region ma też bardzo dobry, rozwinięte artystyczne remesło. Polityczną reprezentacją narodu kabylskiego jest ruch na rzecz autonomii Kabylii.

Dneska budeme słuchaty przykładów kabelskiej muzyki. Jest ona muzyką, gdzie możesz poczuty wlijania muzyki arabskiej. Taka jest moda. Ale trzeba powiedzieć iż, że kabelowe antropologiczni sąd niepodobny do Arabii. Mają bardzo często oczy niebieskie, czy zielone i często ciż blond wołosia.

Express Velo Stolić od 8 aż po 19 kabelowe w swojej derżawi były ludmy drugiej kategorii. Najpierwsze po Arabach, a późniejsze po Turkach, które trzymali tam władzę od 16 stolicia. Historia kabeliu zmieniła się, aż kiedy cała Algieria była podbita przez Francuzów. Część kabeliu zaczęła współpracować z Francuzami. Ale nie trwało to długo. Proty Francuzom, a w połowie 19 stolicia wybuchło powstania. Po zakończeniu tego powstania i Kabylia i ciła Algieria stała się integralną częścią Francji. Została wprost przyłączona do Francji. Po tym czasie francuski riad zwrócił uwagę na Kabyliu, zaś one same widzieli swoją szansę na ekonomiczny, socjalny i kulturalny awans przy współpracy z Francuzami. Velo Kabyliu wykorzystało to i migrowali do roboty desy w miastach na pobereżu, a wielu z nich osielało się też w Francji. Francuzom też zależało na zjednaniu sobie Kabyliu. W ich krainie rozwinęli one promysł. Zwiększyło się przy tym zapotrzebowanie na uprawlane oliwki, winograd czy fig. Toto zapotrzebowanie rozwinęło i też wewnętrzny rynek i spowodowało prudkie bogaczenia się miejscowej ludności. Specjalnie rozwinęło się i zbogatyło miasto, które zove się Tizi Ouzou, które jest miastem położonym na schód od Algieru. Za ekonomicznym rozwojem tej krainy piszą kulturalny rozwój. Zawdzięki bardzo sprawnemu zariadzaniu przez Kabyliu swoją krainą i wykorzystywaniu rynki, gdzie wysyłali one produkowane przez siebie towary, postępnie rozwijała się ich kultura, osobliwy język, żeby język kabylski odróżnity od arabskiego, elita przyjęła łatyńsku azbuku.

0: ale sytuacja Kabyliu zmieniła się po tym, jak Algieria dostała niezależność. W czasie wojny z Francuzami w rokach 54-1962 w całej Algierii przewagę zyskało ugrupowania FLN. To była partia o charakterze lewicowym, islamskim i podszyte bardzo wyraźnym arabskim nacjonalizmu. Samo sebe określiło jak jedynego reprezentanta szybkich Algierczyków, do których mali należaty nielem arabowe, ale ciż berberowe, turk, algierskie Żydy, cywkińcy, Europejczycy, których było tołdy w Algierii około 15%. Wyklikało to wielki ciż politycznej podział seret mieszkańców Kabylii. Czas popierała FLN, a wielka grupa ciż sympatyzowała z Francuzami. Niektóre kabylowe przyłączyły się do FLN, a niektóre boroli się właśnie z tym ugrupowaniem, przyłączający się do Francuzów, do francuskiego wojska, czy też do cudzoziemskiej legii. W 1962 roku Francja wycofała się z Algierii. Tołdy toty, które popierali Francuzów, stały się obiektem represji. Tragiczna była dola tych kabylskich soldatów, które boroli się przy Francuzach. Nowa algierska dżawa wyklikała szalene represji, które były tak silne, że doprowadzili do zahamowania narodowotworczego procesu i emigracji elity narodu kabylskiego do Francji. Były też próby pereselania ludności. Bardzo podobna jest dola toho narodu do doli Lemkiu. Trzeba powiedzieć, że młoda dżawa algierska zaczęła arabizację kraju. Zlikwidowano szkolnictwo w języku kabylskim, tak jak i lemkowe. Dżawy, w których żyli i żyją kabylowe, nie uznaje ich języka i postepenno o niszczyt. Taka sama dola ciż striczat Lemkiu w dżawach dżyju do osobliwi na Ukrainii, cy w Polszczy, cy na Słowacji.
1: Dagat taki ty dagat ty knarę da. Dagat ty knarę da da digere. Nag nag terkert tu na kire na katerkert. Dagatakati kirena katerkertu na kata. Dagatakati kirena katerkertu na kata. Dagatakati kirena katerkertu na kata. Di, di.

Hip-hopowi masowa emigracja Akabeliu nie oznaczała jednak straczenia kontaktu z ich witczyzną. Pamiętali oni cały czas. Inwestowali w niej zarobleny w oświeci pieniądze. Kapitał, który był prowożony przez emigrantów z Francji, wyklikał wielki rozwój miejscowej gospodarki, ekonomika której była sparaliżowana po straceniu rynku metropolii. Rozwinęło się w tym czasie osobliwi budownictwo, kamieniarstwo, ale i handel i remesło. To tu czas Algierii, Kabyliu, zaczęto nazywać Małą Szwajcarią. Miejscowa ludność artykułowała swoje poglądy na polityku i na sospilny system. Taką charakterystyczną prykmetą był pogląd, że ciłyma sprawami sospilnosty winien zajmować się samouriad i hyn powinny traflaty płaczeny przez derżawlan podatk. Przy tym ludność mała zaszczepleny demokratyzm i antyislamistyczną polityczną orientację. Walerii to te poglady przynesły im wielkich worogiu. Nelem seret fundamentalistycznych islamistów, ale cisz seret postkomunistycznej nomenklatury.

tym czasie od Hirni prowadzona była arabizacja drżawy. Doprowadziła ona do wyraźnego wyokremnienia się kabeliu spośród algierskiej ludności. Majuczy instrumentalnist, inczej system wartosty. Były wychowany w kulturze roboty i operale się dialnosty własty. Konsekwencją toho była dialnist własty, który marginalizowali ekonomiczni kabyliu i pomijali jej w najważniejszych inwestycjach i podzieli dyrżawnych seretki. Były też próby kolonizacji przez Arabiu mist kabyli. W 70. i 90. roku konflikt meże kabelami a dyrżawą narastał. Żdano na iskru. Tą iskrą była niewyjasnena smert kabelskiego śpiewaka Lunesa Matuba w 1998 roku. To artysta nie krył się za swoimi politycznymi i ideowymi poglądami i często wypowiadał się przeciw polityci algierskiego uriadu względem kabelskiej mniejszyny. Borął się też o równouprawnienia tamazigt języka kabyliu.

W niedługi czas po śmierci Lunesa Matuba władze wprowadzili nakaz używania arabskiego języka w większości sfer publicznego życia. W 2001 roku w małym kabelskim miasteczku Beni Douala w czasie demonstracji przeciw polityce władzy policja zastrzeliła ucznia miejscowej średniej szkoły, co miało miejsce w tamtejszym komisariacie żandarmerii. Oficjalnie chłopczysko Ahmer na skutek ran z serii z Kałasznikowa. I to ta sumna podziwia wyklikała niepokoi. Zorganizowano wielo manifestacji. W ich czasie manifestante obszmaryli komisariat żandarmerii kamieniami, protestowali przed lokalnymi własciami, a pochoron młodego chłopczyska przeobrazył się w manifestację. Brali w niej uczest tysiące ludzi. W innych miastach Kabylni też zaczęli zjawiać się niepokoi. W ich czasie zginęło około 80 osób. 580 było rannych. To powstanie przyczyniło się do ukryplenia lokalnych struktur kabylskich. Kabylowe stworzyły samouriad i sielskie zgromadzenia, wicze, zwane arsz. One to wybrali delegatów na zjazdy o szerszym zasiachu, tak regionalny sojm. A to wtedy wybrane delegaty były zobowiązane do posłuchu instrukcjom nadawanym przez swojej sospilnosty przy pomocy prysiachy na honor i w razie złamania tej prysiachy mogły być odklikane. W czerwcu 2001 roku algierski uriad stracił pełną kontrolę nad Kabylią. Wtedy to prezydent dżawy zdecydował się na negocjacje, ale kabylowe odmówili. W związku z tym uriad stworzył organizację złożoną z kolaborantów pod nazwą Elkser. Ona żadała wypuszczenia politycznych więźniów i całkowitego wycofania policji z terenu Kabyli. To tu radu mieszkańcy zignorowali, a jej lideri obszmareno kamieniami. Wtedy uriad alżyrski zaczął diaty perekupstwo. Zaczęli perekupować delegatiu arsz i w wielu przypadkach to się powęło. Ale zas tych perekuplenych delegatiów zgromadzenia, co spilne zgromadzenia, odklikowali. Neperekupnych zamykano w więzniciach, jak zakładników, ale często miejscowe sospilnosty apelowali o niepoddawania się dżawnemu terrorowi i zwyczajnie ich odbijali siłą z więznic. W 2002 roku dżawne władze wielokrotnie próbowali pacyfikować siłą zbuntowane obszary. Ale to te próby nie przynosiły efektu. Prezydent Algierii, który po sfałszowanych wyborach w 1997 roku był jedynym kandydatem na uriad prezydenta, jest horiaczym przeciwnikiem przyznania Kabylom autonomii. Nie zgadza się też na publiczne uznania języka kabylskiego za uriadowy. W 2004 roku, kiedy w Algierii zas zaczęły się sospilne niepokoi, kabylowe ponowili swoje postulaty nadania dla swojego języka tamazik statusu oficjalnego języka Algierii na równi z arabskim. Tołdy własny przyjęli argument, że dobro wszystkich Algierczyków wymaga tego, żeby tego języka nie uznawaty. Z podobną sytuacją i podobnymi tłumaczeniami mogliśmy się stretyty niedawno w czasie przejmowania przez ukraiński parlament ustawy o regionalnych językach. Premier Algierii uznał, że sprawa uznania języka kabylskiego tyczy wszystkich Algierczyków i w związku z tym powinno odbyć się zagalnokrajowe referendum. Same kabylowe, które znają dobry czy slity, znają, że nie mogą rachować
nie mogą drachować na uspiszne przyjęcia ich postulatów przez całe społeczeństwo Algierii. Proto uznania suwerenności dla Kabylczyków najprawdopodobniejsze nie nastąpić prudko. Proto my w Mesk w uznaniu dla języka Kabylczyków będziemy słuchać jedni kabelskiej muzyki. Słuchaliśmy już Idira, posłuchajmy inczej pani, która zove się Suat Masi.

Suat wrodyła się w 1982 roku w mieście Algier, ale jej rodzina pochodzi z Kabylii. Swoją karierę rozpoczęła w algierskiej rockowej grupie Atakor, z którą grała 7 roku. Na początku 90-tych roku, kiedy wybuchła wojna, muzyka tego ansamblu nabrała politycznego przekazu. W czasie ich koncertów dochodziło do bijatyk, niszczenia gracia i jego rozkradania. Sama Suad Massi, jak żena, która domaga się swoich praw, znalazła się w niebezpieczeństwie. W związku z tym śpiewaczka zaczęła zbierać się jak chłop. Obcięła włosy i starała się ukrywać to, że jest babą. Ale popry tomu Massi straciła robotu i coraz częściej dochodziło do zamachu na jej życie. W 1999 roku dostała propozycję, żeby wystąpić w czasie muzycznego festiwalu w Paryżu, który zove się Femme d'Algérie. To sąd śpiewający żeny z Algierii. Na miejsce jej twórczość tak się spodobała, że od razu podpisała kontrakty na nagrania płatni. Na Stoden Massi śpiewa po angielsku, po francusku, po arabsku i bardzo często w kabylskim języku. Często też uczyć paru języków w jednym tworzy. A styl to można powiedzieć, że to jest mieszanina arabskiej muzyki z amerykańskim rockiem, fado portugalskim, flamenco, czy algierskim folkom i reggae. No to paru śpiewanok Suad Massi. A ja dodam, że nagrała paru śpiewanok z takimi francuskimi śpiewakami jak Marc Lavoine, Ismael Lou, ale może inczyma z znanym już z naszego programu Francisom Cabrelom.

Besiduełjem o luny Matubi. To był śpiewak właściwie Narodowa Instytucja Kabelczykiu. Wrodził się win w 1956 roku w Taurit Musa w Kabeli. Achmer w 1998. No Nechmer był zastrzelony. W 1998 roku był zamordowany. Niektórzy oskarżają to o zamach islamskich terrorystów. Tot kabelski muzyk był aktywnym dijaczem. Borał się o prawa mniejszyny berberyjskiej i w sprawie sekularyzmu w Algierii. Przez samych Kabelczyków uważany jest za muczennika i heroja. Zaspres algerskich Arabiów, krytykowany za ateizm i zamitowane mu bluźnierstwo protyw islamowy. Śpiewanci Allahu Akbar.

Idir. To jego pseudonim, a naprawdę zove się Hamid Seriat. Urodził się w 1949 roku w berberyjskim Seli w Hirni Kabylii. Jest synem biednego chłopa, ale zawdzięki swemu uporowi skończył studia, studiował geologię. Potem pracował w firmie, która zajmowała się wydobywaniem nafty. Z początku zaczął pisać śpiewankę, teksty i późniejsze muzyku dla innych. Ale w 1976 roku wydał swój pierwszy album pod nazwą Awawa i Nuwa i był to wielki uśpich. To ta nazwą śpiewanka była przetłumaczona na sim języku. Po wydaniu tej pierwszej płatni na prawie 20 roku win zamógł. Dalsze płatni zaczął wydawaty po 1993 roku. Występował win razem z znanymi już z naszych programów, na przykład bretońskim śpiewakom i muzykom Alanom Stewellom. Nagrali razem śpiewanku pod nazwą Izaltien, ale najbardziej aktywny zrobił się win po 1999 roku. Nagrał win nowe wersji swoich śpiewanok razem między innymi z Manu Chao, Danar Brass, a znanym śpiewakom francuskim Maximum Le Forestierom i no i inczyma. Na tej płatni w nioho zagrała ciż incza muzyczna kabelska instytucja narodowa, to jest Orkestr National de Barbe.

Artysta mieszka do Doha we Francji, tam nagrywa niektóre albumy, no po to, żeby chyba na chlip zarobity, bo daje po francusku, ale ciż śpiewa bardzo często w języku kabelskim. Dneska besidujemy o kabelach. No warta ciż przypomnuty tak zwanych najbardziej znanych kabeliów diłki i syniu toho narodu. Na przykład śpiewająca aktorka Izabel Adjani pochodzi z kabelskiej rodziny.

Rimk. Właściwie zove się Abdelkarim Brahmi Benalla, urodzony w 78 roku, raper pochodzenia kabelskiego. Jest członem popularnej we Francji grupy 113 i drugiej mafia K1 Fry. Na scenie aktywny od 94 roku, no i jak wszystkie rapery, nagrał tak około 20 płatni. Trzeba dziś jeszcze powiesty o tym, że ponad 97% kabyliu poznaje islam, ale nigdy nie jest to islam fanatyczny czy fundamentalistyczny. Jak się pokazuje, w islamskiej derżawie coraz to więcej kabelczyków przyjmuje chrystianstwo. Presto to mężeńczyma sud przez swoich arabskich sąsiadów nielubleny. Oskarżać się ich o prozelityzm i odstupstwo od prawdziwej wiry. Można ale przypomnuty, że kabelczykom był też święty Kyprian z Kartaginy. Biskup, muczennik za wiru, pismennik, apologeta chrystianstwa. Jeden z witciu cerkwy. Święty i katolicki, i prawosławny. Czysto. Czym inczym zasłużył się inczyj, bardzo znany wszystkim kabelczyk, to jest Zinedine Yazid Zidane. To francuski futbolista, który grał wse na pozycji pomicznika i mał przydomok Zizu. Zinedine Zidane jest z pochodzenia kabylą, jak sme wspomnuli. I o rodycze Smail i Malika w 1953 roku wyemigrowali z seła Ogmon w Kabylii w północno-zachodniej Algierii do Paryża. Ale od tale paru roków późniejsze przeprowadzili się do Marsylii. Zinedine dorastał w jednej z najbiedniejszych kwartaliów Marsylii, to jest Castellan. Śpiewaczką popową dość popularną na zachodzie jest pani, która zove się Kenza Farah. Narodziła się ona w Marsylii w 1976 roku. Damy jej jedną śpiewanku, żeby nie była pokrywdzena, wodała dotla trzy płatni.

ale inczym bardz znanym muzykom, który zasługuje właściwie na osobny program, jest Rashid Taha, rodzony w 58 roku w Sik, niedaleko Oranu w Algierii. Jego muzyka bere inspiracji z wielu dżereł, merze inczyma z tego osobnego stylu, który zrodził się w północnej Afryce, a który zove się Rai. Jest synem Kabyla, a mama pochodzi z berberyjskiego plemena Ruarga.

pierwszym naszym programie zadał jem zwidania. Szto nas pilno ozlemkamy znamenita śpiewaczka, kotra nazywała się Edith Giovanna Gassion. Skoro czynił Edith Piaf, dumam, że hidni spilno. Dumam, że wartat studiowaty podij narodu kabelskoho, ich borbu o własne uznania, uznania dla ich własnego języka i o ich sospilnu narodową emancypacyju. Na koniec kabelka z pochodzenia Edith Piaf i na koniec podzielu się alem taką refleksją, że szkoda, że pani Edith Piaf nie wzięła się do serca śpiewanok, który śpiewała jej babcia i nie nagrywała śpiewanok w języku kabelskim. Wielka strata dla ludzkiej kultury. Dumam, że to strata ciż dla kultury francuskiej. Ja się dneska już z wami praszczam. Zapraszam za tydzień. Bohdan Gambel.